oczach, moja miła, stanął czas. Patrzę w nie, czy to ja, czy nie ja. Tak wiele rzeczy, tak wiele doznań, tak wiele.

jesteś jak wiosna, jak wody strój, który zamienia smutek na uśmiech dotknięciem ust. Zegar nam tyka, chociaż